Allah ya shirin mu na maji magani kenan ka saurara daga nan gidan radio Bauchi. Idan Allah mai kowa mai koyon ya kai mu gobe da misalin karfe 9 na safe za mu kawo mimita wannan shirya kan mita 94.6. BRC 2 FM Bauchi ake sauraro. Nan gaba kaɗan akwai shirinmu na kunnen Kanowa wanda zai kai mu zuwa karfe 10 saura kwata, yanzu za mu kawo shirinmu na ciwon ya mace idan hali ya samu. Da misalin karfe 10 kuma akwai shirinmu na daga majalisin Alkur'ani mai girma. Goma da rabi lokaci ne za mu kawo muku shirinmu na mutum da al'adarsa. Karfe 11 lokaci ne na filin zaben mu kwana lafiya. A halin yanzu a gaban mu karfe 9:30 ga shirinmu na kunnen Kanowa.